faku, mater, dokus, mater, tuj, faku, tuj, Diego, Niki, Morten, Mirko, Miri, Diego, Diego.